wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: We wtorek, 9 czerwca w Tarnowie i okolicach o poranku jeszcze całkiem przyjemnie. Kilkanaście stopni na termometrach i dużo słońca. Po południu ma jednak zagrzmieć, popadać, po czym czeka nas ochłodzenie. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Pelagia, Felicjan oraz Anna, Ryszard i Józef. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Dzień Kaczora Donalda.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
10: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
9: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
11: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
12: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
11: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
9: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
13: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
14: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję.
13: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
9: O czym informował reporterski Michał Skolimowski.
15: SK Tarnów News.
8: Tomek Piszczek. Sąsiedztwo cmentarza nie opóźni inwestycji. Trwają prace nad projektem zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Narutowicza-Stuchowską. Powstaną dodatkowe pasy ruchu. Dyrektor tarnowskiego ZDIK-u podkreśla, że nie będzie ingerencji w ogrodzenie starego cmentarza w Tarnowie.
16: Odsuwamy się w stronę wschodnią. Jest tam na tyle terenu, żeby ten teren pozyskać pod inwestycję drogową bez dokonywania wyburzeń obiektu.

0: budowlanych,
1: zaznacza Grzegorz Wałęga. W Tarnowie będzie więcej miejsc z darmową wodą na upały. Jeszcze tego lata nowe pojedełko pojawi się przy ulicy Wałowej.
2: Jankes, Kama, Kama i Wiktor. Wiktor.
3: Witajcie chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy. Czas wziąć wtorek w obroty.
4: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
3: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
4: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
5: Ja czuję dobrą kawę!
4: 664-402-302 i messengerowe nagrania głosowe.
6: Czuję?
7: Tak.
6: Prąd czuję?
7: Czuję w nerwie.

0: Dobra.
1: Przepraszam, nie jestem obecny.
2: Dobrze, osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
0: Ja jestem osobą ojcowską.
3: Ja jeszcze nie czuję.
2: Czują już presję. Tak. Czują już presję końca szkoły.
0: A, w tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz jeszcze i kupujesz nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie, to jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania. Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
4: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop. Ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny. I dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem, jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
0: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i na Messengera. No. Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
0: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi i zawsze coś czuje.
5: Czujesz klimat? Janko. Czujesz klimat, chłopie?
6: Kama i Wiktor.
0: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6. Dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam się, że wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane.

0: 15 minut po 6, Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, no. poka.
3: Macie takie same?
1: Prawie.
2: Ta-da! Meci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne?

0: nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, no. poka.
3: Macie takie same?
1: Prawie.
4: Meci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne?

0: Ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
2: Naklejane takie, tak?
3: Nie naklejane, pomalowane. Janki, wpuszcz okulary i pogadamy.
2: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja.
2: Lećmy na dole. Nie o tym, nie. O tym, nie o tipsach. Przecież to nie jest ten program.
3: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
2: Co się dzieje?
3: No, nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
2: O kurka.
0: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Z programów, których nie oglądam.
2: To ja byłem. Basia powiedziała, że to ja. No bardzo dobrze, bardzo dobrze, brawo.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
3: Mhm, tak było.
2: Teraz... No, później wrzucała, tak? Po prostu tak. Chyba. No dobrze.
0: I teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
3: Czyli w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
2: Tam już jest po ślubie tam.
0: Już jest zmienione nazwisko.
2: Aha.
0: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
2: Okej.
1: Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
4: Pracowanie tylko w Radiu SK. No.
0: Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
2: To już imprezka. Imprezka, zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: Monika do nas napisała, zapytała, czy dobrze dzisiaj wygląda.
1: Co to za reakcja? No, tak dobrze wyglądasz.
2: Pięknie!
3: Janka jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
0: Czuję. Co czujecie? O to was pytamy.
1: Ojku, 6:25 na jaskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Nowe autobusy mają poprawić komunikację między Wierzchosławicami a Wojniczem. To odpowiedź na problemy, które pojawiły się po likwidacji jednej z prywatnych linii. Pierwsze dodatkowe kursy ruszą jeszcze w czerwcu, a po wakacjach mieszkańcy mogą liczyć na znacznie bogatszą ofertę połączeń. Tymczasem korzystajcie ze słońca, bo po południu pogoda ma się popsuć.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
1: SK Sport News.
3: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
4: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
3: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
5: No, Janki, masz szansę jeszcze zaśpiewać. Zielona góra, sia la la la la.
6: Hej! 6.32.
7: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu
6: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
5: No i dzisiaj każdy coś czuje, ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
8: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
6: Zrobi ci masaż?
8: Czujesz to?
5: A wy coś czujecie? Halo?
9: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.
5: O, kanapka sprzed tygodnia.
8: Nie rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
5: daj
8: chodzi.
5: Daj kluczyki, to? Pójdziemy sprawdzić.

0: przyszedłem na chwilę ze studia, wracam, ale ktoś grillował w studiu? Bo czuć kiełbasę smażoną.
1: To moja kanapka. Czujesz?
0: Czujesz? Co czujecie? Dajcie znać, ale nie o tym, Ty. Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak. Tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Mhm. Powiedziała krótko, mniej używek, panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura.
3: Jankes. I Wiktor.
4: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi? Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemini Park.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia.

0: Nowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgi. Więcej na tarnowia.pl.
1: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
2: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
1: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
3: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
7: I po reklamie.

0: Czy dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Zaspał. Niedobrze.
3: No, no, no, spokojnie.
2: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
0: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
2: Marcin!
4: SK budzi w urodziny.
0: Urodzinowy Marcin dzisiaj jest z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
5: No cześć, cześć.
0: O której dzisiaj była pobudka?
5: 5:50.
2: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leoś?
5: Bez budzika. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
5: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
2: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy. Zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia. Dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w siódme wygrywa.
5: Dokładnie tak. Ale muszę troszkę naskarżyć. No. Ostatnio mówi, że woli Radio SK Rock. Ja jej nie wierzę, wiecie, ja wolę główną stację, ona SK Rock, no i jest dylemat, co tu włączyć.
2: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie. Ciekawe, co ona, to najważniejsze.
0: Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. A ona nie ma stówki.
5: Dzięki.

0: Jeszcze Radia SK. Tak to właśnie wygląda.
1: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
2: Szczęścia, spokoju, radości.
0: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
2: Pewnie, dzięki wielkie.
3: No, to co, to na koniec wszyscy razem. SK!

0: razem. Czekali Harry z Rihanna i my.
1: Zamówiliśmy już wszystkie samogłoski, dziękujemy bardzo.
2: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie, o poważnych sprawach będziemy mówić, komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie. Radio
3: SK. Reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
6: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
5: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
7: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrze ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Express Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
19: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
18: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI.

0: Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pierwsza część dnia słoneczna i ciepła, do 27 stopni zapowiadają synoptycy. Po południu warunki się jednak pogorszą, prognozy ostrzegają przed burzami, które mają się przetaczać nad wschodnią Małopolską. To będzie też oznaczać ochłodzenie, które ma się utrzymać przez kilka nadchodzących dni. Szykujcie parasole.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Ten próbuje łagodzić spór i zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
3: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
2: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
0: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Spada liczba pacjentów chorych na czerniaka. Wskazują na to statystyki Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie.
4: Jesteśmy bardziej wyczuleni na to, że na skórze może być nowotwór złośliwy, że może być czerniak.
1: Mówi szef ośrodka profesor Leszek Kołodziejski i dodaje, że każdą podejrzaną zmianę skórną warto skonsultować ze specjalistą. To już ostatni moment, by zdecydować o wydatkach z budżetu obywatelskiego Małopolski. Do 15 czerwca mieszkańcy mogą wybierać spośród 155 projektów. Do rozdysponowania jest aż 16 milionów złotych na lokalne inicjatywy.
5: Jankes, i Wiktor.
0: Wiktor.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
7: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie.

0: Billie Eilish, tak delikatnie smyra nas noskiem, mówi wstawać.
1: Uwielbiamy. Cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
2: Agu Gaga.
1: Dzisiaj mamy dzień Agu Gaga.
3: I niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto Agu Gaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agu Gaga.
1: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, półtora roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agu Gaga.
1: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
1: Na kubkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
3: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku? Nie?
0: A jak?
3: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
1: Knedle.
3: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
1: Knedle.
3: U mnie jest kledne. Ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
1: Kledne.
3: Prawie jak kradnę, no tylko kledne.
1: Czyli dzień Agu Gaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
3: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, wsadziłem ten sztryms do plecaka, albo
1: tak
0: słuchaj.
1: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
3: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
1: Sztryms?
0: Sztryms.
1: Co to sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt lub niefajna sytuacja w gronie znajomych. kiedy robi się gęsta atmosfera.
3: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: co tam śpiewałeś? Epa, epa?
1: Epa, epa. Dziwne słowa, których używamy. Epa, epa oznacza dobrą zabawę.
0: A 17 minut po godzinie 7 to już są dwie siódemki. Oznacza siódme wygrywa na antenie Radia SK.
1: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na siódme.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
1: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
0: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
1: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
1: Pierwsze.
0: Ola, lećmy. Pierwsze, amfilada. To inaczej, a...
1: Pokój przechodni.
0: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
0: Czy C.
1: Protest obrońców pingwinów.
0: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
0: Wystarczy.
1: Ale do wyboru.
4: A?
0: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola, naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
0: Lećmy dalej.
1: Kochanie, wyremontujmy sobie amfiladę.
2: Drugie.
1: Drugie, gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg, to jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogaj za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
1: No, dajcie, podtrzymam za Kasię.
0: No jaka Kasia.
1: Lećmy z trzeci, przestań.
2: Trzecie.
0: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i już nic mu nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
1: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.

0: do wszystkiego i już nic mi nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
0: Steczkowską.

0: USK, tak dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
1: Marcin.
2: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
1: A na dwa pozostałe.
3: Piąte.
2: Zważywszy na to, że są trzy, ale okej.
3: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
0: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino? Mhm. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
3: Którą?
1: Za pierwszą.
2: No nie, było dziewięć muz greckich.
3: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
0: tak.
2: Już w Grecji nie znali kina.
0: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
3: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
2: Trzymaj się, dobrego dnia.
3: Ściskamy serdecznie.
2: Zostały dwa pytania.
3: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
0: Szóste.
2: Anetko, skoro mówiliśmy o kinie, to...
0: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoistorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
3: Przesiadaliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
4: Czwarta.
3: Czwarta?
2: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy cię uznali.
0: Ale niestety nie możemy.
2: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
3: Anetka,
2: dobrego.
3: Proszę siebie, proszę siebie przeprosić.
4: Przepraszam.
3: Proszę. Lecimy dalej.
2: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
3: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
0: 17 czerwca będziemy. Premiera.
3: Toy
0: Story.
2: Pięć. Yeah.
3: Halo.
5: Halo, halo.
3: Dzień dobry, witamy.
5: Hej, hej, cześć.
0: Cześć, kim jesteś, człowieku?
5: Alan z tej strony.
0: Siódme.
2: Alanku, dzisiaj jest dzień Agugaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
5: Mleczko.
3: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
0: To jest takie wyrośnięte dziecko, mleczko.
3: A do siebie kawa z czym? Z mleczko. Bardzo dobrze oczywiście. Nagrody są twoje i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia SK.
5: Super, wielkie dzięki.
6: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
3: Mleczko.
2: A jakieś orędzie do narodu?
0: No, poczuj się jak prezydent, powiedz coś Polakom.
3: To do ciebie, jesteś tam jeszcze?
5: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy, byle do 15.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was z samego rana, bo dzisiaj dzień nie
1: Agugaga.
2: To są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
4: Ja to

0: SK. Reklama.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu.

0: zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: O poranku jeszcze pogodniej i w miarę ciepło. Kilkanaście stopni powyżej zera pokazują termometry w regionie tarnowskim. W kolejnych godzinach temperatura wzrośnie nawet do 27 kresek. Po południu niestety ma być niespokojnie i MGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, które mają się przetaczać przez nasz region.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
8: SK Sport News.
7: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. SK Rosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
9: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agu Gaga.
10: Agu Gaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
11: Halo, halo, dzień dobry, witamy. Ktoś jeszcze?
12: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
11: Ten tego ten, no tak. Kama?
9: Nie.
11: Wytegowałaś już?
9: Nie. Nie.
10: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
9: Nie.
13: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
14: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 7:40, idealnie,
0: już.
1: Dokładnie.
0: To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie, hej, hej.
1: Zapraszamy was do internetu teraz na chwilę. Na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Ojejku. Wytłumacz proszę.
1: Chodzi o
0: co
1: to,
0: się stało?
1: Że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
0: Nieładnie.
2: Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne. Kama i Wiktor. To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
3: I po reklamie.

0: Badida, badida. Tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: A budida budaj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
4: No wie państwo, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie pan co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
3: A
4: ja
3: przy
4: nie...
3: sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale... i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie
3: oj,
4: wiem, czy...
3: Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
4: a
3: ręcznie...
4: A nie może być jakiejś innej możliwości ręcznego?
3: Może być.

0: cud, nie wiem, co mam. No dobra, no może da radę coś załatwić.
1: To byście przyjechali.
0: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu, załatwić innego notariusza. Tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo.
1: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
2: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
0: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Normalnie o tej porze
6: wkręca się po mieście.
5: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
7: Na sk.pl.
6: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak.

0: Rodrigo, która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa, po 8:00 5 słów, 5 stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: O. Ładne widoczki, dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów, albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na eskowego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Penta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC

0: to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Lotte. 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: wielki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na ulicy Podlesie koło Wojnicza interweniują tarnowscy policjanci. Dziś rano doszło tam do potrącenia rowerzysty. Na miejscu działa też zespół ratownictwa medycznego. Uważajcie na poruszających się jednośladami. Pogoda jak na razie im sprzyja, choć po południu zapowiadane są burze, a wtedy najlepiej nie wychodzić, zwłaszcza że ma padać konkretnie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
3: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku, jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy, i odmówił składania wyjaśnień.
2: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
4: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam, po 11 zł.
5: Polskie?
4: Wydaje mi się polskie.
5: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
4: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
2: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
0: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Powiat Brzeski zyska pierwsze Centrum Zdrowia Psychicznego. Inwestycja za ponad 19 milionów złotych powstanie przy szpitalu w Brzesku. Placówka zapewni kompleksową pomoc psychiatryczną i wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym. Nowy żłobek w Ryglicach otwiera swoje drzwi. Już można zapisywać dzieci na zajęcia. Burmistrz Paweł Augustyn podkreśla, że jest duże zapotrzebowanie na tę inwestycję.
6: My mamy jako jedna z nielicznych gmin ten bilans urodzeń w stosunku do śmierci mamy jakby pozytywny.
1: Nowo wykończony obiekt będzie też służył rodzicom maluchów.
0: Jankes. Jankes. I Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Tak, uwaga, 2 minutki po godzinie 8. Witamy we wtorek, 9 czerwca.
9: A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
10: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec. Gdy się zdenerwuje, zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
11: Piękne, kradne. Żadna Maci Kumba dzisiaj wam nie zajechała drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
8: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
12: Tak jest.

0: jak byłem mały i mówiłem, a gogu gaga, gaga, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Na pewno, tak, i tak, ryba.
0: Chyba, że mi się to przyśniło, ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK, no i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałem.
2: Mów, co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
3: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
2: Wow.

0: Dokładnie.
1: Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
2: To trochę na K-pola wychodzę.
3: Skończyłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale
0: wybrał,
3: jest okej.
0: Okej, okay, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
3: Nie.
1: W ubraniu, bo to z pracy było.
4: Ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
0: Musisz wybrać. Wybierz dobrze.
3: Na pewno myślicie tak samo.
2: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę Kamę, no muszę.
3: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, raz.
0: Straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
3: Poznajmy się lepiej.
4: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
3: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
2: O Jezu. Kurczę. Sushi.
3: No to się dogadamy.
4: Fajnie, no. Kama wychodzi ze studia teraz.
3: O nie.
0: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
4: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi, Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
4: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
5: Mundial.
2: Piłka nożna.
4: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć, no w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie. Dobra, lećmy dalej.
4: Drugie są pszczoły.
2: Miód.
4: Mhm, też okay, fajne.
0: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
4: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
2: Czas.
4: Mhm. Czwarte, truskawka.
2: Malina.
0: Na pewno. Ale Kama będzie. No dobra, ale okay. No dobra. I ostatnie, piąte.
4: Opalanie.
2: Krem.
4: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to. Mundial, pszczoły, zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, teraz będziemy krótka przerwa. Za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Im więcej skojarzeń takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
4: Zagrajmy, a
2: no
4: potem...
2: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
4: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
6: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
4: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
4: Jabłko? Ananas?
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, malina, wiadomo.
2: Trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
1: Pięć stów. Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze, hello.
3: Hej, cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę, Radek, powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne, myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód, był zegar i pojawił się czas, to są też fajne na stówę słowa, jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie, powiedziałeś co na opalanie?
1: No?
3: Krem.
0: Tak jest.
1: To też może być stówka.
4: Kamo!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie. Wchodzi.
4: To już.
1: Chodź, dziewczynko. Załóż słuchawki.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor.
0: Laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
4: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczę.
1: Kamcia.
0: Let's play.
4: Ojej.
1: Wszystko po... No piłka po twojej stronie jest.
4: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Czekaj no.
4: To nie to?
1: Pięć stów czeka. Radek czeka. Radek, jaka kwota cię zadowoli?
3: Nie każda zadowoli, nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
4: Dzięki Radek, zero presji.
1: Dobra,
4: to jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
4: A dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
4: No bo powiedziała piłka nożna.
1: Dobra!

0: jest
1: dobra, Radek, już jest dobrze.
2: Będzie lepiej.
3: Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
2: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły.
0: Pszczoły.
2: Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto. Bądź sobą.
1: Dobrze. Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
3: Tak, zdecydowanie tak.
1: Miód.
2: Dobrze, dwie stówy po stronie Radka.
0: Jak nie widziałem, że taka inteligentna osoba.
2: Jak tak dalej
0: pracuje.
2: Pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
1: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie.
1: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
1: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, czyli nie.
3: Tak, 15 centymetrów. To tak.
1: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak to nie będzie dokładnie to słowo.
2: Dawaj,
1: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
4: Zegar.
1: Zegar. Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
1: No
0: nie.
1: Prawda?
0: Nie.
1: A co?
0: Nie, no dobrze
2: system
0: było.
2: System zwariował, bo dźwiękowo uznaliśmy, ale nie. Zegar to czas.
1: Czas! O nie!
0: No byłaś tam,
3: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
0: No ale byłaś tam, no niestety.
2: Dobra, teraz będzie lepiej, uwaga! Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No, i tu naprawdę jest grubo.
1: Tak?
2: No. Dawaj.
1: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
3: Nie.
1: Okej.
0: Nie.
1: Truskawka. Czy to będzie...
0: Mam podpowiedź dla ciebie.
1: No, dawaj.
0: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
2: O! Jezus Maria, co to była podpowiedź?
1: Że rodzina truskawek.
4: Grubo.
2: Dobra, lećmy dalej, szybko.
1: Truskawka.
0: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
1: Malina.
2: A skąd to wzięłaś?
0: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie przecież masz córkę Malinę.
1: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej imię twojej córki wtedy.
2: Dobra, i ostatnie, uwaga. Opalanie.
1: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, okay. Nie, po męsku, przepraszam.
3: Raczej nie.
1: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
2: No dobrze.
0: Krem, ale bez filtra, uznajemy!
2: Radek powiedział krem, więc jak najbardziej tak. No mamy ile? Mamy kompletnie!
0: Jednego brakuje!
2: A więc...
3: Kama, jestem z ciebie dumna.
1: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Jankesa stosować. Zastanówcie się nad sobą.
2: Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
1: Radek, dzięki za zaufanie. 5
0: stów. Kurczę, nie spodziewałem się. 4 stówy.
1: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście. Dzisiaj owcem grają ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
12: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
13: Mieciu, ten leżak z Mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
14: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
13: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w Mrówce za 3400.
15: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w Mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5. Iza Kliczyn, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Promienie słońca we wschodniej Małopolsce tylko do południa. W drugiej części dnia spodziewajcie się niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami, które mają przechodzić nad całym regionem we wtorek po południu. Miejscami ma spaść do 45 mm wody, a prędkość wiatru przekraczać może 75 km na godzinę.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
21: Minęła 8.30, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina, na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
22: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
23: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca.
24: No i dzisiaj dzień Agugaga. Wasze słowa w rodzinie albo prywatnie? Jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
25: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
26: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
23: Kotachamy was bardzo, rzeczywiście, z samego rana. Nie tylko, oczywiście.
24: Yeah.
23: Yeah. Ja bym się pokotachał. Ten utwór trwa 3 minutki. To zaraz wrócę.

0: dziewczyny ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Działam to nieraz.
1: Tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby

0: Piaseczniczka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
7: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
6: I to masz od ręki?
7: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
6: I nie tracisz czasu.
7: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał, jestem na budowie.
8: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
9: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Przyjemności. 10 minut zostało do 9.
1: Jedyne trzy literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest P i T. Oraz Z us.
0: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
2: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tak mówił. No, to sikalafon.
0: Sikalafon. Trochę po francusku, trochę po polsku.
3: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
0: Tak?
1: Matko jedyna.
3: Tak otwierają
0: i to potem pokazują.
1: To prawie jak Konstantynopolski tańczykowianeczka.
0: A to nie, tak nie na tym narządzie.
3: Kto ma takie duże usta?
4: Kama, no bez przesady.
0: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
5: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
1: Klapcouszki?
0: Klapcuszki.
3: Ale zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
1: To chyba nie o to chodziło.
0: Zjadłoby się kombinerki. Przypominamy dzisiaj

0: La. Okej, okay, od Katy Perry na Antenie Radia SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 9. Dzień, a Gugu, ja idę do domu za chwilę świętować do mojego synka, rzeczywiście.
1: Bardzo dobrze, słuchaj. Mm. Okazuje się, że nie tylko...
2: W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
1: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak. No, i tak właśnie róbcie.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację

0: To 100% to recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czyste powietrze gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uwaga na popołudniowe załamanie pogody w Małopolsce. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego regionu. Możliwe są ulewne deszcze, grad i wiatr dochodzący do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują od 13 do 23. Jutro może już spokojniej, ale nadal będzie ponuro i deszczowo.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK. Przynosi je Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
4: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
3: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują: nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
5: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
3: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
6: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Po kilku latach przerwy prokuratura okręgowa w Tarnowie podjęła zawieszone śledztwo dotyczące podejrzeń oszustw finansowych. Sprawa obejmuje m.in. systemy sprzedaży lawinowej, inwestycje w złoto oraz obrót papierami wartościowymi bez wymaganych zezwoleń. Są pieniądze.

0: Dla ratowników wodnych z naszego regionu to 400 tysięcy złotych z kasy województwa małopolskiego. Pomoc trafi w sumie do kilkunastu WOPR-ów.
1: Czasami to jest na bieżące wydatki, czasami to jest na zakup jakiegoś ważnego sprzętu.
0: Mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.
2: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Clean Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio.

0: przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS2115, jest Żabson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Summer 12-12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuję numer Rumors.
1: Radio SK. Reklama.
2: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
3: Kopelatko w boju.
4: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
5: Kalambury, przegrany robi obiad.
6: Mama pokazuje zimę?
7: Albo stoi przy lodówce.
5: Dobra, to jeszcze raz.
6: Dom?
7: Ciepło.
5: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jaka matka taki synek? Szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
11: Uważaj, by nie stracić czujności. Również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: I po reklamie.

0: Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer w Neszum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa. Śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił. Na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Sochackiej. Później Maneskin wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama. Media Expert Days w sklepach i

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Można by pomyśleć, że

0: Wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: I po reklamie.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę. Alex Warren i Fever Dream to już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: dla Twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5. Iza Kitchen, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
4: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
5: gdy Robert strzela na wyjeździe,
4: gdy siatkarze gromią do zera,
6: wiesz o tym pierwszy.
4: SK Sport News.
6: SK Sport News.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
6: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
7: SK Sport News w Radiu SK.
8: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Uwaga, kierowcy podróżujący przez Ciężkowice. Do godziny 18 nieprzejezdny będzie odcinek ulicy Równa Stawiaka od ulicy 3 Maja do Sadowniczej. Powodem są prace drogowe. Objazd w kierunku Ostruszy i Rzepiennika Strzyżewskiego wyznaczono przez Rynek i ulicę Kościuszki. A za oknami na razie słonecznie, ale po południu ma zagrzmieć i popadać.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
14: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
13: No, zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
15: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
13: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
16: SK Tarnów.
12: Tomek Piszczek. Obiekt ma zwiększyć gotowość służb do reagowania w sytuacjach kryzysowych. W Bochni za prawie 2,5 miliona złotych powstanie nowoczesny magazyn obrony cywilnej. Na lato albo na stałe takie oferty zatrudnienia będzie można znaleźć na wakacyjnych targach pracy, które jutro organizuje Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie.
17: Z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, budowlanej, zbiory owoców.
12: Mówi doradca Dominika Brożek. Wakacyjne targi pracy w środę 10 czerwca od 11 do 14 w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego 27 w Tarnowie.
18: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Juste, Jack Style i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w SC Wam już grają. Pięknie, prawda? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku na antenie Radio SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drugą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga.
1: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
9: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
8: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
10: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
11: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z Mrówki za 397 zł jest przestronna?
12: A ten grzejnik dekoracyjny za 679? Wygląda świetnie!
11: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
12: Specjalnie dla mojej Elżuni.
13: W Mrówce tylko 54,99.
14: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka. Tarnów, ulica 305. Iza Kliczyn, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
15: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne

0: Umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: się wszyscy!
1: Jak jest jakaś nowa, fajna moza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilka dni temu, kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodziła. To ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem. Singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11 i nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie lata zerowe, czyli jak czytam w internetach między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas. No akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Artbat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, tfu, jakbym chciał zaproszenia, to na waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery?

0: Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Kalambury, łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: I po reklamie.

0: tygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Pójdź Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kasba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
12: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
11: Gdy siatkarze gromią do zera.
13: Wiesz o tym pierwszy.
11: SK Sport News.
13: SK Sport News.
11: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
13: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
14: SK Sport News w Radiu SK.
15: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
16: To będzie ostatnia reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Synoptycy ostrzegają dziś mieszkańców całej Małopolski przed groźnymi burzami. W większości powiatów obowiązuje alerty drugiego stopnia. To oznacza, że prognozowane są intensywne opady deszczu, miejscami do 45 mm, grad oraz silny wiatr osiągający prędkość 75 km na godzinę.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
22: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
21: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu. 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
23: W trakcie wykonywania prac przez tę studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo
0: świadectwa wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
21: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, specjalne chodziki.
2: Służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
21: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
17: SK Tarnów.

0: News. Tomek Piszczek. Zdjęcie może uratować życie. Szef ośrodka onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie przekonuje, że warto fotografować znamiona na skórze.
1: Ja się spotykam z tym, że mi ktoś przysyła zdjęcie swojego znamienia i pyta się, czy to jest podejrzane, czy nie.
0: Przyznaje profesor Leszek Kołodziejski i dodaje, że takie porównania zdjęć warto wykonywać samodzielnie raz na kilka

0: Czekuję obecnie na wydanie pozwolenia na budowę.
1: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
2: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
1: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. WST grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Obiecane Halo to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dust, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wyzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundaryn!
9: Kto?
10: Fundaryn!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
14: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy. Dla wybranych 12 modeli.
13: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
15: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5. Iza Kitchen, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: I po reklamie.
20: Eska.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie, 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM, jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej... No właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, Euroda, Super Goal w Radiu SK za moment, a później Sombr u nas.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
2: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
1: I to masz od ręki?
2: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
1: I nie tracisz czasu.
2: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
3: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: A, bo Łukasz przyszedł.
1: Ale ty tutaj dobrze grasz.
0: Dzień dobry, Uzel,
1: aż, to on gra. To
0: aż
1: on
0: plastiki
1: gra.
0: W samochodach drżały
1: Moving
0: w tym momencie.
1: Moving to the sun. Ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka, coś tam, coś tam. Bardzo śmiesznie.
0: Od tych basów
1: plastikowa
0: pewnie.
1: Blacharka. Drżała. Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejne hity w czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak Pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemini Park.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki wypochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
4: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
3: Gdy siatkarze gromią do zera.
5: Wiesz o tym pierwszy.
3: SK Sport News.
5: SK Sport News.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
5: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
6: SK Sport News w Radiu SK.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogodowy alarm dla Małopolski. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla niemal całego województwa. Od godziny 13 do 23 spodziewane są potężne ulewy, grad oraz porywisty wiatr. Miejscami spadnie nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Jadąc autem, uważajcie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
12: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
11: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej Sejf wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
13: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
11: A unijny Sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
14: SK Tarnów na czasie.
10: Tomek Piszczek. To będzie nie lada wyzwanie dla miłośników dwóch kółek. W ten weekend startuje cykl ultramaratonów pod nazwą Hardy Gravel Noc Kupały.
15: Dystanse się zaczynają dopiero od 100 km, następnie jest 250, 400 i najdłuższy 600 km.
10: Mówi organizator Piotr Hart. Ultramaraton Hardy Gravel potrwa od 12 do 14 czerwca. Wydarzenie poleca Radio SK. Więcej na tarnow.sk.pl. Masz pomysł na wyjątkowego maszkarona? Nie zwlekaj. Do jutra do godziny 15 można zgłaszać pracę do konkursu Parada Maszkaronów. To ostatnia szansa, by dołączyć do kreatywnej zabawy.
16: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

0: Pink w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wynajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak tę bramę otworzyć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Poszczyna SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 20.

0: bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tom Paul w Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany. Zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu. Ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi. To by było fajnie. Radio
1: SK. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostają tu do obiadu.
11: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
10: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3,400.
12: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: Ekstra mocny start! Kaufland karty ekstra!
14: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
17: Wszyscy tutaj to zabawki.
18: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
16: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
19: SK Toy Story Radio.
20: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
21: I po reklamie.

0: Tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bibi Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.
1: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
5: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
4: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
6: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.

0: Kinga wygrywa w Paryżu. Robert strzela na wyjeździe. Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Chowajcie samochody i zamykajcie okna. W nadchodzących godzinach nad Małopolską przejdą gwałtowne burze z gradem. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i wiatrem, który w porywach osiągnie nawet 75 km na godzinę. Niebezpiecznie będzie aż do późnego wieczora. Wraz z deszczem spadnie też temperatura.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
14: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
13: Informuje Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych

0: W wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci, ostrzega Mieczysław Ziach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
2: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
0: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
3: SK Tarnów. Na czasie.
4: Tomek Piszczek. Zalipie znowu rozkwita kolorami. Trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Malowana Chata. Kwiatowe wzory ozdabiają wnętrza domów, budynki, stodoły, studnie, psie budy i przedmioty codziennego użytku.
5: Można poprzez to malowanie trochę wyrazić siebie.
4: Mówi malarka Martyna Krok. To już 63. edycja wydarzenia. Jury będzie oceniać konkursowe prace w piątek, 11 czerwca. Moc będzie z fanami fantastyki. Już 18 czerwca Młodzieżowy Klub Fantastyki zaprasza na spotkanie poświęcone kultowym Gwiezdnym Wojnom. Początek o 16.30 w Tarnowskiej Bibliotece przy ulicy Krakowskiej.
6: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jazzy w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżości jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy.

Włączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy.

0: Na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Enrique Iglesias w Radiu SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać...

0: 17 czerwca na Warsaw Music Festivalu z Eską, a teraz na antenie Eski The Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.
1: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
0: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby

0: pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Radio
1: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskiej.

0: obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl /

Pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl /

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Burzowy wtorek w Małopolsce, w tym także w regionie tarnowskim. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Od godzin popołudniowych do późnego wieczora mogą występować gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem oraz silnymi podmuchami wiatru. Kierowcy i spacerowicze powinni zachować szczególną ostrożność.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
3: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce, od tego jest parlament.
2: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
4: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
2: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazel. A do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
5: SK Tarnów na czasie.
1: Tomek Piszczek. Wielka podróż w czasie szykuje się w ten weekend w Tarnowie. W najbliższą sobotę i niedzielę na Górze Świętego Marcina odbędzie się zamkomania oraz 18 turniej rycerski. W programie widowiskowa Bitwa o Zamek, warsztaty ginących zawodów i niedzielne zwiedzanie ruin z przewodnikiem. Atrakcji nie zabraknie też dla najmłodszych. W programie m.in. kino familijne, teatr oraz rodzinne warsztaty artystyczne. Już w tę sobotę, 13 czerwca od godziny 13 w i okolicach Centrum Sztuki Mościce Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Wstęp na wydarzenie jest darmowe, ale na pokazy pod dachem obowiązują bezpłatne bilety.
6: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No, ja oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat. 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Mount Everestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Barbara Romaniana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
9: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Elżuniu, zadanie wykonane. Nowy regał z Mrówki za 69,99. Skręcony.
11: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
10: A ta nowa zastawa?
11: Też z Mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
12: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
16: I po reklamie.

0: się na SKPL. Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com. Autopromocja.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My 3 kebaby byśmy poprosili.
2: Tak. W lawaszu 3 będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: Jeden łagodny i 2 mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska. Poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, by że się żony nie boi.
4: Radio SK. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
9: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na Ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
10: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
11: W Sufix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
10: I to masz od ręki?
11: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
10: I nie tracisz czasu.
11: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
12: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radio SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się Ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić, że przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych.

0: Reklama.
1: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
9: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
10: gdy Robert strzela na wyjeździe,
9: gdy siatkarze gromią do zera,
11: wiesz o tym pierwszy.
9: SK Sport News.
11: SK Sport News.
9: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
11: SK Sport News w Radiu SK.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kalambury, przegrany robi obiad.
15: Mama pokazuje zimę?
16: Albo stoi przy lodówce.
14: Dobra, to jeszcze raz.
15: Dom?
16: Ciepło.
14: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Wprawdzie słońca na razie mamy pod dostatkiem, to jednak lepiej uważać. W nadchodzących godzinach spodziewane są potężne ulewy, grad oraz porywisty wiatr. Tymczasem tarnowskie ulice są coraz bardziej zatłoczone. Gęsto w Mościcach na Kwiatkowskiego czy Czerwonej. Spory ruch także na Lwowskiej i Klikowskiej.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
21: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która...

0: Nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciu minutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium?
1: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
0: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
2: SK Tarnów News.
3: Michał Reszczyński. U kobiet ponad 60, a u mężczyzn około 50. Tyle procent wyleczeń czarniaka notują lekarze w Polsce. Różnica wynika z dbałości o zdrowie, zauważa szef ośrodka onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie.
4: Kobiety dbają o siebie.

0: Jezu, jakbym się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym Jagosią, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już rzucamy na luz.
0: Bliżej niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy dzwonił do niej w czasie tego finału French Open, jakoś przed meczem na przykład, prezydent naszego kraju z jakimiś gratulacjami albo słowami otuchy. No i Maja podczas konferencji odpowiedziała, że no ona nie wie w sumie, czy ktoś dzwonił, czy nie, bo ona generalnie nie odbiera od nieznajomych. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo odbieram tylko od taty, mamy i trenera.
0: I ja ją doskonale rozumiem, dużo osób ją rozumie. Czytałam ostatnio takie badania, które wskazują na to, że duża część pokolenia Gen Z, ale i millennialsów, nie odbiera telefonów, bo woli pisać SMS-y albo to, komunikatory.
1: Ej, to ja jestem Gen Z w takim razie.
0: Wszyscy jesteśmy Gen Z w tym kontekście.
1: Ale słuchajcie, no czasami się zdarza odebrać jakiś telefon z numeru, którego nie znamy. Czasami są to pomyłki i bardzo jesteśmy ciekawi waszych historii, takich najdziwniejszych telefonów, najdziwniejszych spraw, jakie odebraliście naciskając jednak tę zieloną słuchawkę.
0: Co tam po tej drugiej stronie zaszło? Co usłyszeliście? Do kogo ktoś się chciał dodzwonić, a dodzwonił się do was? Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna?
5: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
4: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przywadnie na nową.
5: Specjalnie dla mojej Elżugi.
6: W mrówce tylko 54,99.
7: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka, Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: To będzie ostatnia reklama.
0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: męża.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Ale... Dua Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
0: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo.
0: Bardzo
2: jesteśmy
0: dużo.
2: Pod wrażeniem.
0: Tak.
2: Dominika?
0: Dajemy.
3: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
0: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
2: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
0: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
4: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzielnik jakieś 200 km odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeszli tam ze sobą za jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
2: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje, ja obstawię może kilka milionów na koncie,
0: bo
2: jednak się
0: są
2: znajdzie.
0: Są numerki randkowe, słuchaj, ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: takie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków to chciałeś powiedzieć, więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jaśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu i pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie guć, ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy, bo jesteś w stanie za to przytulić.
3: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Ale dziś pięknie.

0: Aż chce się coś zmienić w domu.
1: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
0: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
2: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: I po reklamie.

0: Body Talk to Ale Farben i René Miller. Tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włączyłam ci mikrofon, no to nie tu było specjalnie.
0: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek zmieniamy te mikrofony.
1: Ale nie chwal się, ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
0: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale wy
0: prawda.
1: Macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
0: O.
2: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek, na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
0: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16 już?
1: Przecież wiemy, że w NFZ-cie to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was w
0: tropiki. Pod palmę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kalambury, łatwe hasło.
6: Ostatnio też tak mówiłaś.
7: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
5: Dobra, pokazuję.
7: Słońce?
6: Dom?
7: Ciepło?
5: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
9: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody. Do późnego wieczora możliwe są burze. Warto zachować szczególną ostrożność. Uwaga przydaje się też na tarnowskich drogach, gdzie właśnie mocno się korkuje. Zwalniacie u zbiegu Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. Spory ruch też na Starodąbrowskiej, Słonecznej i Mickiewicza.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
5: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
4: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
6: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
4: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
7: SK Tarnów News.
3: Michał Reszczyński. Wraca głośne śledztwo dotyczące internetowych projektów inwestycyjnych i sprzedaży lawinowej. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie wznowiła postępowanie obejmujące działalność firm oferujących szkolenia, złoto inwestycyjne i wysokie zyski z inwestycji. Na sprzęt, szkolenia czy wakacyjne dyżury. Między innymi na to będą przeznaczone pieniądze, które z kasy województwa trafiły do wodnych ratowników.
8: Kwota 10 tysięcy na skafandry nowe, kamizelki asekuracyjne czy buty.
3: Mówi Grzegorz Danek z Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.
9: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
9: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
12: W Radiu SK.
13: Pod palmami to by było teraz miło.
14: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
13: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
14: Ale to będą
13: nie,
14: rzeczywiście
13: tam są prawdziwe.
14: Zupełnie
13: tam są
14: inne
13: prawdziwe
14: palmy, oczywiście. Szczegóły na SK.pl za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
13: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: tego na dzwonek na telefonie, to mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie?
0: Z jakimś początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: który
0: życiu.
1: Który cały czas trwa, dobry czas. Usher, Ludacris je, jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia tego, co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj...
0: To jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: No, chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Albo spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy... No tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo.
0: Obyście się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messiah.
0: Tam będzie,
1: dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl. Zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
6: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy. Dla wybranych 12 modeli.
5: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
7: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW.

0: Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
4: I po reklamie.

0: zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy pod palmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach. Ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po

0: Kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
1: Wkurza tym bardziej, że jestem już po

0: Tak, tak. A, akurat składa się, że...
1: Nie, dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to ale wygląda. Wiesz, jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to zaraz wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
0: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: kontroli
2: walizki.
1: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
0: No...
1: A, za nie mówił aż Adrian.
2: Słuchaj, bo Adrian czeka, co, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santiago 20 czerwca. Fundujemy nocleg i jeszcze do tego 5 stówek kieszonkowego.
1: I dobra zabawa.
0: Super, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ty?
0: Żona...
2: Żona.
0: Chciałbym to zrobić z żoną, jeśli można.
1: Proszę bardzo, a żona jest już na liście tych osób zaproszonych, no właśnie, a kto jeszcze zajmie te pozostałe dwa miejsca?
2: Nie, ona dostaje pozdrowienia tylko.
0: Właśnie w tym momencie zapraszam.
2: A, okej, okay. Jednak
0: żona. Żona nie o niczym nie wie.
2: Dobrze.
1: No to będzie miała
2: miłą. To jeszcze dwie osoby tam znajdziesz i bawcie się doskonale. Będzie tam nasza ekipa, będzie koncert Messiah, będą konkursy z nagrodami, no i przede wszystkim będziesz mógł się kąpać do woli.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A gdybyśmy kiedyś się tak zupełnie przypadkiem, Adrian, spotkali na lotnisku i ktoś z nas miałby więcej płynów niż tam można byłoby, to pamiętaj, kto ci tutaj wyjazd do tego Santiago wręczył.
3: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santiago. www.santiago.com

0: tobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
5: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
6: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
5: I to masz od ręki?
6: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci, wszystko dobierasz na miejscu.
5: I nie tracisz czasu.
6: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
7: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
16: I po reklamie.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Westę i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Westę.
2: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
3: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.
2: No, może po prostu chodzi o to, żeby robić trening w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
4: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
6: Uwaga! Zabawki przyjmują Eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie.

0: Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royar.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jednak sułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. O ile w ostatnich dniach nie mogliśmy narzekać na temperaturę, tak od jutra czeka nas ochłodzenie. Termometry w regionie tarnowskim pokażą zaledwie 16 stopni. Jakby tego było mało, może popadać. Niewiele lepiej będzie w czwartek. Nadal deszczowo, ale możliwe przejaśnienia.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
11: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
10: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
12: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
10: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze w ciężkim stanie, przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
13: Co charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych?
10: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenie broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej, a więcej o tym na portal obronny SE.pl.
14: SK Tarnów News.
15: Michał Reszczyński. To ważna inwestycja dla mieszkańców Brzeska. Przy tamtejszym szpitalu powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego, warte ponad 19 milionów złotych. Placówka zaoferuje szybką pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Branża hotelarska, gastronomiczna, a także zbiory owoców. Takie oferty znajdziecie na wakacyjnych targach pracy.
16: Osoby uczące się, studenci, młodzież poszukująca pracy, a także bezrobotni są bardzo mile widziani.
15: Mówi doradca Dominika Brożek. Targi startują jutro o 11 w siedzibie OHP przy Mościckiego w Tarnowie.
17: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
18: Oczywiście pewnie, to jest dowód
19: pewnie,
18: na
19: pewnie,
18: to.
19: Że tak, że hity się zaczynają w Esce, na przykład o godzinie której?
18: O 17:02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
19: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór rapując.
18: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
19: Michał Hanczak, witajcie.

0: to you. Outro 54 Ultra, 15 po 17.
1: Zabrzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej, nagrywacie głosówki na eskowy Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas. To co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czekam

0: literackiej koncertu posłuchać.
1: Piękny plan.
0: Piękny.
1: Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
0: Dawaj.
1: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda, taka to właśnie po 30 środa.
0: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
1: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę,
0: dobrze,
1: że będę robić to do północy, więc zastanie mnie środa.
0: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
9: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
8: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3400.
10: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które Cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz, Magazynowa 7.
14: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro o tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz,
2: tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest
0: okej, okay,
2: pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
2: Na dobry początek rusza
0: Halinka.
2: DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.
0: Jakie plany?

0: też Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
2: Jezu, same sportowe dziewczyny.
3: Ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania, słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
2: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego, to też jest bardzo dobre
3: bieganie.
2: No to do
3: biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK, to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, chociażby hitami z filmów Disneya.
1: Ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
3: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie.
1: No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK, to jest Tory Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
4: Reklama. Media Expert Days w sklepach.

0: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz, Magazynowa 7.
1: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
2: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
1: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
3: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
4: Kalambury, przegrany robi obiad.
5: Mama pokazuje zimę?
6: Albo stoi przy lodówce.
4: Dobra, to jeszcze raz.
5: Dom?
6: Ciepło.
4: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
11: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą. Ja przed chwilą odkryłem.
0: Dzisiaj jest dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych, żebyście nam dobrze wszystko liczyli.
1: Oj, tak.
0: Tak najlepiej jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych. Ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry przyjaciel to dobry księgowy. W Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Poczekaj, poczekaj. Ja nie wierzę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić.
0: Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Faktycznie,
0: rzeczywiście nic nie było słychać. No, mówiłam. Jutro? Jutro będziemy, a za
1: jutro
0: chwilę imprezka.
1: Matki uczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gmin Park.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata? Za wami nie

0: jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
2: gdy Robert strzela na wyjeździe,
1: gdy siatkarze gromią do zera,
3: wiesz o tym pierwszy.
1: SK Sport News.
3: SK Sport News.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
3: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
4: SK Sport News w Radiu SK.
5: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Kolejne dni zapowiadają się mało obiecująco. Jutro temperatura spadnie do 16 stopni. Może też popadać. W czwartek pojawi się więcej słońca, ale nie wpłynie to na temperaturę. Prognozowane są też przelotne opady. Z deszczem pożegnamy się dopiero w sobotę. Zrobi się wtedy też trochę cieplej.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
4: SK Sport News.
12: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
4: SK Tarnów News.
11: Michał Reszczyński. Mają podnieść poziom bezpieczeństwa. Powiatowa stacja pogotowia ratunkowego w Tarnowie przekazała 3 defibrylatory, które trafią do DPS-ów.
13: Mamy tą pewność, że ta pomoc, która będzie świadczona, ona będzie w sposób profesjonalny zabezpieczona poprzez sprzęt.
11: Mówi starosta tarnowski Jacek Udyma. Sprzęt trafi do domów pomocy społecznej działających w regionie. Kosmiczna atrakcja wraca do Tarnowa. Już w przyszły piątek, 19 czerwca, w pasażu Tertila ponownie pojawi się ogromny dmuchany księżyc. W programie też pokazy naukowe oraz warsztaty.
4: Imprezka.
14: Imprezka.
4: Imprezka.
14: Imprezka.
15: Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Imprezka się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Puczyło, zaczynamy już teraz.
16: I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.

nie wracasz. PZ, Mata, Kasba Łagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach. Z dopiskiem od poczty, że przepraszają

0: Kygo, Kalis i Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago do 20 czerwca z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego. Będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa. Musicie tam być, wszystko zależy od was. SK.pl, tam się zgłaszacie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
3: Elżuniu, zadanie wykonane. Nowy regał z Mrówki za 69,99. Skręcony.
4: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
3: A ta nowa zastawa?
4: Też z Mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
5: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliwyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: I po reklamie.

0: to Joe. I End of Beginning, Brady Weska i kawałek o końcu początku. No to już na końcu pracy, mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają Was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała Wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
9: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
8: I to masz od ręki?
9: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
8: I nie tracisz czasu.
9: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
10: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatni.
13: Wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: ESK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: ESK to History Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
0: A i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK, tam ESK to History Radio gra dla was przez całą dobę.
10: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
13: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
14: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku

0: Wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
4: SK Tarnów. Na czasie.
5: Michał Reszczyński. Szykuje się kosmiczna podróż. Czerwcowa edycja Młodzieżowego Klubu Fantastyki poświęcona będzie Gwiezdnym Wojnom. To okazja, by porozmawiać o filmach, serialach, animacjach, książkach, komiksach czy grach z tego uniwersum. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek, 18 czerwca o godzinie 16.30 w czytelni czasopism przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie. Tymczasem już 14 czerwca hala Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Krupniczej gościć będzie uczestników Mistrzostw Województwa Małopolskiego Masters w tenisie stołowym.
6: Muzyka się żyje.
7: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fukaya i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi, Janki Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla was w SC w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krążek ukaże się już 3 lipca.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
7: Czy ktoś z was chciałby zobaczyć zespół The Black Eyed Peas na żywo? Zaraz zadzwonię do kogoś z was z biletami na ich koncert w Polsce. SK.pl, tam można się jeszcze tak szybciutko zgłosić, a to jest imprezka, ja to Mati Fuczyło, cześć. Somber Back to Friends.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie tę melodię? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem wam je po prostu czytać, sobie zapytywałem po polsku, jak to wyglądało.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, okay. Słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, okay. No dobra, piękna sprawa, ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś powiem.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to. A tego dnia na scenie też bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: to Bauza i Magneryk. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
6: 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Esko.

to nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu.

Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahce. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu,

38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

awansowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michu Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na bit, a więc hit, który wrócił po latach.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
12: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym.

0: Real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: I po reklamie.
2: SK Tarnów. Na czasie.
3: Michał Reszczyński. Szczęk mieczy, świst strzał i gwar średniowiecznego obozowiska. Przed nami Zamkomania. Już 13 i 14 czerwca ruiny Zamku Tarnowskich ponownie staną się miejscem niezwykłej podróży w czasie. Zaplanowano mnóstwo atrakcji. Będą warsztaty garncarskie, tworzenia biżuterii średniowiecznej czy zielarskie. Zaplanowano też turniej rycerski. A już jutro w Galerii Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych przy ulicy Westfalewicza 6 w Tarnowie zaplanowano wernisaż wystawy Jakuba Wójcika. Miejsce, którego nie było. Początek o 11:20.
4: Muzyką się żyje.
5: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl.
6: Impreska.
0: Impreska.
6: Impreska. Impreska.
5: Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego Stanach hip hip hura. Tak zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20:00 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano Dawiti The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w Esce, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek. Dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku. Oby do 11. Pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało.

0: Oto przesyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Radio SK. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: rzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

Kesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My w Esce jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania o, fajne mamy nagrodę za proszenie dla was i waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no, tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

W zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Świętuj urodziny Dr Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
0: I po reklamie.
6: SK Tarnów. Na czasie.
7: Michał Reszczyński. Seanse kinowe, warsztaty kreatywne, spektakle familijne, a na finał przewidziano kino plenerowe. Tak zapowiada się Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny w Centrum Sztuki Mościce. To już 13 czerwca. Będą też dostępne mega puzzle i wielkoformatowe gry. Tymczasem Rada Osiedla Piaskówka zaprasza na bezpłatne zajęcia sportowe w Tarnowie. Zaplanowano Nordic Walking, wzmacnianie i rozciąganie ciała oraz ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Spotkania będą się odbywać od 8 czerwca do 18 września. Zaplanowano je od poniedziałku do piątku w Parku Piaskówka.

0: Tarnów News.
1: Tarnów walczy z korkami. Między innymi o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Zapowiemy też rowerowe ultramaratony i projekt Idea Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Tarnów chce rozładować korki na jednej z najbardziej zatłoczonych ulic. Jak zapowiada dyrektor miejscowego zarządu Drugi Komunikacji Grzegorz Wałęga, w planach jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Narutowicza z Tuchowską.
2: Mamy takie zadanie w budżecie projektowe w chwili obecnej, które realizujemy już na ostatniej fazie realizacji. Jest to przebudowa skrzyżowania pod cmentarzem, czyli skrzyżowanie ulicy Narutowicza z ulicą Tuchowską. Rozdzielamy na każdym wlocie pasy do prawo skrętu i do jazdy na wprost, czy też do lewo skrętu, jeśli chodzi o ulicę Tuchowską. Wprowadzamy sygnalizację świetną, włączoną do systemu ITS. Wprowadzamy przejazdy rowerowe dla rowerzystów, żeby było bezpiecznie i uważamy, że jeżeli już będzie rozdzielenie tego ruchu jadących wprost i skręcających, to wtedy te korki w znaczącym stopniu się rozładują.
3: Wiadomo, kiedy to może zostać wprowadzone?
2: Na razie, tak jak powiedziałem, mamy zadanie projektowe, opracowujemy dokumentację. Do października ta dokumentacja ma być wykonana. Będziemy szukać dofinansowania zewnętrznego, aplikować z gotowym projektem w celu pozyskania tych środków wykonania tych robót.
3: A nie będzie tutaj problemów z tym sąsiadującym cmentarzem w żaden sposób? No bo to pewnie tam też konserwator zabytków ma pieczę nad tym.
2: Jeśli chodzi o cmentarz, który jest, tak jak

0: środków wykonania tych robót.
1: A nie będzie tutaj problemów z tym sąsiadującym cmentarzem w żaden sposób? No bo to pewnie tam też konserwator zabytków ma pieczę nad tym.
0: Jeśli chodzi o cmentarz, który jest, tak jak pan

0: bez dokonywania wyburzeń obiektów budowlanych. Jest to szerokość, ilość miejsca wystarczająca, żeby pomieścić tą całą naszą infrastrukturę niezbędną do wykonania tych robót.
1: Budowa ronda nie wchodzi w grę, ponieważ nie ma tam wystarczająco miejsca.
2: SK Tarnów.
1: To będzie nie lada wyzwanie dla miłośników dwóch kółek. W ten weekend startuje cykl ultramaratonów pod nazwą Hardy Gravel Noc Kupały. Wydarzenie potrwa od 12 do 14 czerwca. Skierowane jest do uczestników ceniących samodzielność, wytrzymałość oraz świadome podejście do wysiłku, przekonują organizatorzy.
3: Witam serdecznie, Bartosz Jaworski.
4: Witam, Piotrek Hart.
1: I dzisiaj będziemy zapraszać na wyjątkową, niezwykłą i dosyć taką, powiedziałabym, z dużym rozmachem organizowaną imprezę rowerową. To będzie coś dla tych, którzy kochają kolarstwo, zwłaszcza kolarstwo długodystansowe. Opowiedzmy, co to będzie za wydarzenie?
4: To będzie ultramaraton Hardy Gravel. Dlaczego ultramaraton? Ponieważ dystanse się zaczynają dopiero od 100 km, następnie jest 250, 400 i najdłuższy nasz dystans 600 km.
1: Skąd w ogóle pomysł, żeby w naszym terenie organizować taką imprezę? Czy my mamy aż na tylu chętnych miłośników dwóch kółek, że uzbiera się taka potężna drużyna, która wyruszy?
4: Jeżeli chodzi o zaplecze zawodnicze, to tak naprawdę gromadzimy zawodników z całej Polski, więc tutaj na to nie zwracamy tak dużej uwagi. Natomiast dlaczego wybraliśmy akurat Tarnów? No po pierwsze dlatego, że pochodzę z Tarnowa, jest siedziba stowarzyszenia Hardy Gravel jest w Tarnowie. Też patrzyliśmy na mapę Polski, gdzie takie zawody się odbywają, no i tutaj w okolicy była duża biała plama, więc siłą rzeczy.
1: Trzeba było ją wypełnić. A proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o dostępność i atrakcyjność tych tras, bo mówimy o tej trasie, która ma ponad 100 km, trzeba się było nagłowić, którędy poprowadzić te ścieżki.
3: Myślę, że nie. Tutaj jest tyle tych terenów, tyle takich naprawdę porządnych, dobrych tras, że w którą stronę by nie pojechać, to można dobrą trasę wytyczyć.
1: Mm-hmm. To opowiedzmy w takim razie, czym się te trasy charakteryzują? Mówimy o tym, że jest to cykl wyścigowy, prawda? Jeżeli chodzi o imprezy pod hasłem Hardy Gravel.
3: Każda trasa jest inna, ale tak naprawdę każda trasa jest do siebie troszeczkę podobna.
1: Mm-hmm.
3: No, różnią się przede wszystkim dystansem. Jeśli ktoś jest takim naprawdę zaprawionym w boju kolarzem, który chce się sprawdzić, jedzie 600. Można jechać 400, jeśli ktoś jest niekoniecznie mniej zaprawionym w boju, bo ktoś może przejechać tą trasę po prostu szybciej. Tak samo jest z 250. Setka to jest taka klasyczna sprinterska trasa.
1: Mhm.
3: Chociaż nie zawsze jest czas, żeby sprintować.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o nawierzchnię, jeżeli chodzi o trudność nachylenie terenu, bo wiemy, że jeżeli chodzi o te imprezy rowerowe, to bywają bardzo różne wyzwania. Jest kolarstwo górskie, które prowadzi typowo leśnymi ścieżkami, duktami, po błocie i tak dalej, po korzeniach. Jest kolarstwo szosowe, a jak to wygląda w przypadku właśnie waszej imprezy?
3: Gravelowe kolarstwo to takie, można powiedzieć, kolarstwo romantyczne. Można powiedzieć, że to jest 50-50, ale tak naprawdę nie do końca, bo staramy się prowadzić trasę właśnie bardziej po takich ścieżkach szutrowych, leśnych duktach, może nie kosmicznych, ciężkich terenach technicznie. Staramy się nie puszczać przez asfalt, chociaż jest to nieuniknione.
4: Staramy się nie przekraczać 40% asfaltu zawartości danej trasy.
1: Jeżeli mówimy o waszym wyścigu, to rozumiem, że trzeba też dobrze zadbać sobie o sprzęt, który zawodnicy będą wykorzystywali na tych trasach. To są jakieś specyficzne, specjalne rowery?
4: Generalnie rowery gravelowe są bardzo podobne geometrią do szosowych, natomiast charakteryzują się szerszymi oponami z większym bieżnikiem, który właśnie przystosowany jest do jazdy po szutrach, stąd nazwa gravel. Poza tym często zawodnicy używają jakieś torby, sakwy, które w rowerach szosowych są po prostu nieużywane.
1: Mhm.
4: Ale to ze względu wynika na długi dystans, gdzie trzeba gdzieś to zaopatrzenie schować.
1: No właśnie, bo ja tutaj czytając opis waszej imprezy, wyczytałam, że tutaj oprócz tej kondycji, która pozwoli pokonać odpowiedni dystans, liczy się także taktyka, czyli rozplanowanie tego, co będziemy robić i jak sobie poradzimy z danym dystansem, prawda?
4: Tak, zgadza się. No, ci zawodnicy, którzy walczą o tak zwane pudło, czyli podium, oni liczą każdy swój postój na sekundy, minuty. W oparciu o zawodnika, który wygrał w zeszłym roku nasz najdłuższy dystans, pokonał wyścig mniej niż 24 godziny. I z tego, co z nim rozmawialiśmy, łącznie postojów miał 40 minut.
1: To brzmi bardzo, bardzo profesjonalnie. Czy w takim razie jest to impreza głównie skierowana do tych, którzy już doświadczenia mają, którzy już wiedzą, jak się w takich wyścigach poruszać?
4: Nie powiedziałbym tutaj, że to jest głównie skierowane do zawodników

0: zapoznanych z tym tematem. Mamy zawodników, którzy startują po raz pierwszy, ale wszystko jest zależne od osoby, od tego, ile jeździ, jak jeździ. Ja samemu, jak startowałem, zacząłem od długiego dystansu, ale wiem, że to są tacy zawodnicy, którzy zaczynają od na przykład średniego, a później przechodzą na coraz dłuższe, żeby się zaznajomić coraz bardziej.
1: No raczej rzadko kiedy zdarza się, żeby ktoś, kto nie ma doświadczenia, jechał na raz 550 km czy 600, bo to jednak jest wyzwanie.
2: Oczywiście. No i wyobrażam sobie, że też nawet i do tego najkrótszego dystansu nie stanie ktoś, kto miesiąc temu wstał dopiero z kanapy i dopiero zaczyna swoją przygodę. Czy zdarzają się nam tacy?
1: Może pojechać. Pytanie, czy pojedzie kolejny raz.
2: Żeby się nie zamęczył.
0: Na najkrótszym dystansie mamy limit 12 godzin, więc tak naprawdę nawet spokojnym tempem, jak my to nazywamy, romantycznym, jest w stanie się pokonać ten dystans, pod warunkiem, że tężyzna fizyczna pozwoli na to.
1: Tempo spacerowe, 10 km na godzinę.
2: Ja muszę jeszcze dopytać, bo pan powiedział o tej taktyce, powiedział pan o tych sakwach, wyposażeniu, o tym planowaniu postojów. Jak zawodnicy przygotowują się właśnie do udziału w takich zawodach? Bo podejrzewam, że skoro tak, no to ta taktyka jakoś tam musi być rozpisana, rozplanowana.
1: Każdy robi to indywidualnie, ale wielu zawodników ma jakieś zaplecze, czy to wcześniej w MTB, czy to w szosie. Jakieś doświadczenie tam jest i myślę, że każdy dobrze wie, jak się zachowywać na... Każdy, kto walczy o tak jak Piotr wspomniał, o pudło.
2: Mhm, ale zapraszamy też takich, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił.
0: Oczywiście, że tak.
2: To co możemy im podpowiedzieć, żeby zachęcić?
0: Powolne testowanie swojego pokonanego dystansu. Jeżdżenie najpierw 50, później 100 km, a jak się pokona już tę barierę 200 km w trakcie jednej jazdy, to już spokojnie można startować. Na tych najdłuższych dystansach oczywiście.
2: Gdybyście mieli podpowiedzieć, jak sobie budować te treningi?
1: Jeździć.
2: Po prostu jeździć?
1: Po prostu jeździć, tak.
2: Jeśli wybieramy trasy, to raczej podobne do tego, co spotkamy na trasach wyścigu.
0: Tak, tak, stanowczo tak. Myślę, że tutaj mamy dużo pole manewru w okolicach Tarnowa, zarówno Velo Dunajec, Wiślana trasa rowerowa, trochę dalej co prawda jest, ale no, tak jak mówię, no, te dystanse trzeba wydłużać. Lasy Radłowskie, lasy wokół Czarnej, bardzo przyjazne tereny do przygotowywania się.
2: To zdradźmy w takim razie, bo już wiemy, trasy są opracowane, opisane. Którędy w tym roku poprowadzą wasze wyścigi?
0: Nasz najkrótszy dystans, 100 km, pod roboczą nazwą, nawet nie roboczą, co już oficjalną nazwą, Jurny Gravel. Głównie opiera się na trasach wokół miejscowości Czarna, ze względu na to, że baza wyścigu jest w Chotowej. Nasz dłuższy dystans, 250 km, prowadzi z Chotowej do Szczucina, dalej do Mielca i zawraca, czyli można powiedzieć, że taki trójkąt. Kolejnym dystansem jest Mokosz, bogini słowiańska urodzaju.

0: kilometrów. Prowadzi z Chotowej do Szczucina, dalej do Mielca i zawraca, czyli można powiedzieć, że taki trójkąt. Kolejnym dystansem jest Mokosz, bogini słowiańska urodzaju, punkt kontrolno-regeneracyjny. Szydłów niewielkiej ilości jest znany, natomiast jest to polskie Carcassonne, miasto otoczone średniowiecznymi murami z bramą krakowską, więc jest bardzo nam sprzyjający ze względu na charakterystykę tematu naszego wyścigu.
1: No właśnie, o ten temat zapytam, bo to nie jest tylko tak, że skupiacie się wyłącznie na tej rywalizacji sportowej. Jest też taki aspekt trochę turystyczny, trochę krajobrazowy, no i trochę też taki słowiański, prawda?
0: Tak, zgadza się. Wynika to z tego, że na polskim rynku gravelowym, wyścigowym jest bardzo dużo wyścigów, więc chcąc przykuć uwagę zawodników, musieliśmy coś pokazać innego. Naszym celem jest promowanie regionów, przez które poruszają się nasze wyścigi, poprzez właśnie pokazywanie ciekawych miejsc, zarówno pod względem kolarskim, tutaj mam na myśli atrakcyjne lasy, szutry, jak i pod względem zabytków, miasta, zamki i inne tego typu atrakcje.
1: Czy zawodnicy podczas wyścigu na trasie mają czas, żeby na to wszystko zwrócić uwagę?
2: Ci, którzy się ścigają, niekoniecznie, natomiast cała reszta, czyli podejrzewam, że tak gdzieś 90% zawodników może z tego skorzystać.
0: Mhm. Natomiast nawet ci, co się ścigają, zatrudniamy kilku fotografów na trasie i naprawdę przepiękne zdjęcia mają pamiątki później z trasy. Na przykład mam super zdjęcie z zeszłego roku, gdzie dwóch zawodników na tle ruin Zamku Krzysztofu jedzie.
1: To jest taki pomysł na trochę promocję tego regionu, na to, żeby ci, którzy przyjeżdżają z innych zakątków Polski, mogli zobaczyć, co my tu mamy ciekawego i ewentualnie wrócili już właśnie bardziej w celach turystycznych?
0: Tak, jak najbardziej tak. Taki był główny zamysł.
1: Zapytam o to, na ile istotna jest dla sukcesu i powodzenia tego całego przedsięwzięcia pogoda, bo skoro mówimy o tym, że te drogi prowadzą właśnie gdzieś tam szutrem, lasem i tak dalej, no to wyobrażam sobie, że jeżeli będzie mokro i deszczowo, to może się zacząć robić ciekawie.
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o pogodę, w ultramaratonach naprawdę muszą być bardzo ciężkie warunki, żeby wyścig został odwołany. Wyścigi z założenia startują bez względu na pogodę, natomiast tak jak mówię, jeżeli będą bardzo ciężkie warunki, ulewy kilkudniowe, burze jakieś, to wtedy jesteśmy zmuszeni siłą rzeczy odwołać. Zawodnicy są przygotowani do tego, że warunki mogą być różne na trasach. Oczywiście każdy sprawdza na 10 stronę, co prognozy pogody zapowiadają i przygotowuje się na to, co może być.
1: Mhm. Zapytam o wasze zapisy regulaminowe. Czy są takie, nie wiem, rozwiązania, jakieś urządzenia, których absolutnie nie wolno zawodnikom stosować podczas udziału w takim wyścigu?
0: Zasady ultramaratony są wyścigami samowystarczalnymi, czyli na pewno nie wolno skorzystać z e-bike'ów, rowerów zasilanych częściowo siłą elektryczną.
2: Musi być kask, musi być oświetlenie.
1: Bo może się zdarzyć, że te warunki będą na tyle trudne, że trzeba się umieć odnaleźć w ciemnościach i w tym lesie,
0: tym bardziej,
1: prawda?
0: Że zawodnicy jadą 24 godziny.
2: W dzień i w nocy.
0: W dzień i w nocy, więc tutaj oświetlenie jest kluczowe. Tym bardziej, że w tym roku nasze dwa długie dystanse zaczynają start dopiero o 20, więc siłą rzeczy będą jechać w nocy.
1: A jak z zabezpieczeniem medycznym na takiej trasie? Jak to wygląda?
0: To jest bardzo ciężka sprawa, ponieważ jak przy wyścigach szosowych i MTB, gdzie trasy są stosunkowo krótkie, no wyścigi szosowe jeszcze dodatkowo po asfaltach, to zabezpieczenie medyczne jest.
1: No tak, bo oni sobie jadą razem z peletonem, prawda? Gdzieś
0: w pobliżu. Na przykład w wypadku szosy, tak. Natomiast w wypadku wyścigów MTB to przeważnie to są jakieś służby górskie, które mają kłady i sprzęt odpowiedni do tego, żeby interweniować. Natomiast w naszym wypadku, z uwagi na to, że trasy są bardzo długie, mamy podstawowe zaplecze medyczne w postaci apteczek na punktach regeneracyjnych, które są, tak jak mówiłem, w Sandomierzu i w Szydłowie, oraz oczywiście w naszej bazie. Natomiast karetki nie mamy, ze względu na to, że no, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby zawodnik, który uległ wypadkowi 100 albo więcej kilometrów od bazy wyścigu, była do niego wysłana z bazy wyścigu karetka. Dlatego tutaj mamy, każdy zawodnik posługuje się trackerem, czyli śledzeniem na żywo, gdzie się znajduje. Mamy stronę internetową, na której można śledzić cały wyścig. I w tym trackerze jest taki przycisk SAS. Po przyciśnięciu ja jako organizator jestem poinformowany o sytuacji. Mogę się z nim kontaktować. No ale oczywiście też, jeżeli jest coś poważniejszego, no to zawodnik wzywa karetkę lokalną.
1: Mhm. Macie już doświadczenie poprzednich imprez tego typu? wypadku? Zdarzały się takie sytuacje, że trzeba było interweniować?
0: Nie mieliśmy takiej sytuacji, że trzeba było interweniować, natomiast no, mieliśmy niestety przykrą sytuację, gdzie w zeszłym roku zawodnika nam potrącił samochód w Pińczowie. Było to na tyle szczęśliwe wydarzenie, że zawodnikowi się nic nie stało.

0: akurat przejeżdżała karetka lokalna i przebadali go szybko, powiedzieli, że wszystko okej. Natomiast nie mógł kontynuować wyścigu, bo miał uszkodzony rower.
1: Czyli na szczęście nie często zdarzają się takie sytuacje, ale trzeba je gdzieś tam mieć z tyłu głowy, tak. Planując organizację takiej imprezy, tak. I planując swój start, prawda? Trzeba umieć przeliczyć swoje możliwości. A czasem, tak jak pan mówi, zdarza się sytuacja, której nie da się zaplanować.
0: Nie da się zaplanować. No w tym wypadku jeszcze właśnie takich zawodników, którzy ulegają wypadkowi i nie są w stanie kontynuować. Dzięki współpracy z jednym z partnerów technicznych mieliśmy udostępnione samochody techniczne i mogliśmy takiego zawodnika zawieźć z powrotem do bazy już w spokoju.
1: Ja jeszcze dopytam w takim razie o takie rzeczy, które zawodnik powinien zabierać ze sobą na trasę. Ci bardziej doświadczeni na pewno wiedzą, co im się przydaje, ale ja pytam cały czas o tych, którzy być może dopiero zechcą dołączyć do tej gravelowej rodziny. Jeżeli by się chcieli wybrać, co byście podpowiedzieli, żeby ze sobą zabrać, w co się zaopatrzeć, co wrzucić do tych sakw, żeby rzeczywiście ta trasa w miarę płynnie przebiegała?
2: Na pewno przyda się porządnie ustawiony rower. Jeśli ktoś takiego roweru nie ma, to po kilkudziesięciu kilometrach już na pewno będzie to odczuwał. Odczuwały to jego plecy, nadgarstki, kark. To jest taka...
1: Mówimy o ustawieniu kierownica, siodełko, pedały.
2: No tak, całej takiej najlepiej wybrać się na fitting, żeby się spasować z tym rowerem, no bo każdy człowiek jest indywidualny. Każdy ma jakieś takie swoje właściwości. Na pewno odzież przeciwdeszczowa, ciepła odzież, no bo w nocy bywa zimno. Paliwo dla każdego również indywidualnie, bo każdy najlepiej wie, co na niego działa, na jakim kilometrze.
1: To paliwo, to mówimy na przykład, nie wiem, o jakichś batonach energetycznych,
2: na
1: tego
2: przykład,
1: typu rzeczach, które można sobie
2: pożywienie,
1: na szybko.
2: Pożywienie, coś, co będzie ratowało w nocy w lesie. Na pewno telefon z nawigacją.
0: Lub inne urządzenie z nawigacją.
2: Powerbank.
1: Jakiś zapas wody, energetycznych napojów?
0: No tak, co prawda sklepy są usytuowane w różnych miejscach na trasie, ale to też... To jest jakby etap przygotowania się do wyścigu każdego zawodnika, kiedy my udostępniamy trasy, żeby sobie przeglądać, gdzie są sklepy i zaplanować, ile wody na każdy etap potrzeba, żeby przejechać do kolejnego sklepu.
2: Bo każdy taki wyścig to nie jest tylko jakby po naszej stronie, tylko również po stronie zawodnika, żeby sobie sam sprawdził tą trasę, może nie fizycznie przejechał ją przed wyścigiem, natomiast sprawdził, gdzie może się zatrzymać właśnie, żeby uzupełnić swoje zapasy.
0: Jak to jest takie powiedzenie właśnie w świecie ultramaratonów, że ultramaratony to jest festiwal jedzenia i picia. Na dystansach takich powyżej 500 kilometrów zawodnicy przepalają ponad 20 tysięcy kalorii.
1: Co daje udział w takim ultramaratonie? To jest takie mierzenie się z własnymi słabościami? Pierwszy ultramaraton, co było takim impulsem, taką iskrą zapalną, że może ja jednak wystartuję?
0: Znaczy u mnie to było bardzo złożone, z względu na to, że ja mam duże gabaryty, czego w radiu nie będzie widać. Natomiast startowałem wcześniej w maratonach MTB, gdzie waga niestety mnie wykluczała, jeździłem wolno, w szczególności pod górę. Natomiast na maratonach MTB, gdzie mam dużą wytrzymałość, na maratonach gravelowych, przepraszam, gdzie mam dużą wytrzymałość, pozwalało mi to jechać naprawdę bardzo długo. A co mi to dawało? Dawało mi to satysfakcję. Bardzo dużą satysfakcję, że pokonuję takie dystanse. Przy okazji właśnie to jest też to, że czym my się sugerowaliśmy przy tworzeniu hardego gravela. Zwiedzanie. Zwiedzanie, ponieważ nie walczyłem nigdy o podium. Owszem, klasyfikowałem się blisko podium, tam w pierwszej 20-30. Natomiast właśnie jadąc już takim tempem, byłem w stanie porozglądać się, zobaczyć ciekawe miejsca i ewentualnie pomyśleć, że o, tutaj bym chciał wrócić.
1: Tutaj, jeżeli byśmy mieli zachęcić osoby, które jeszcze nie próbowały swoich sił, warto, nawet jeżeli nie wiedzą, czy dojadą do mety?
0: Warto, ale trzeba mieć w głowie to, że właśnie jeżeli nie ma tej pewności dojechania do mety, żeby na przykład mieć męża albo żonę, która samochodem przyjedzie i zgarnie.
1: Albo przyjaciela, który na każdy telefon odpowie i odbierze, tak?
0: Zgadza się, no bo te samochody techniczne jednak mamy zarezerwowane tylko do nagłych wypadków.
1: Jasne. Ja jeszcze zapytam o taki aspekt integracyjny tego całego wydarzenia, bo tak jak panowie powiedzieliście, że przyjeżdżają zawodnicy z różnych zakątków Polski, przyjeżdżają pasjonaci rowerów. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było takiego momentu, kiedy po prostu się gdzieś tam spotykacie na jakimś jednym wspólnym miejscu, gdzie można się powymieniać doświadczeniami, pooglądać te rowery, podpytywać dbać o różne rzeczy.
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj mamy zawsze przed wyścigiem odprawę techniczną, po której następuje jakaś tam integracja. W zeszłym roku to był grill, przy którym sobie zawodnicy porozmawiali, poporównywali, z czym jadą, jaki osprzęt używają. Co się przekuło tak naprawdę nawet na pewien sposób przyjaźni, ponieważ mieliśmy tak zwaną ustawkę, czyli spotkanie grupy gravelowców i wspólnie przywitaliśmy wiosnę jadąc z Chotowej do Przedsławia na pizzę. Przyjechali zawodnicy, to było oczywiście całkowicie rekreacyjne, ale no zawodnicy przyjechali z połowy Polski, spod Warszawy, ze Śląska. Zebrała się nas grupa blisko 20 zawodników.
1: Mam takie wrażenie, że te rowery są bardzo popularne.

0: atrakcyjna, ale no zawodnicy przyjechali z połowy Polski, spod Warszawy, ze Śląska. Zebrała się nas grupa blisko 20 zawodników.
1: Mam takie wrażenie, że te rowery są bardzo

0: się ustabilizowały po pandemii, bo w trakcie pandemii był taki okres, gdzie no, ceny wywaliło w
1: kosmos. Kolarstwo było sportem ekskluzywnym.
0: Bardzo ekskluzywnym, tak, dla bogatych. A w tym momencie jest o wiele łatwiej. Można powiedzieć, że też się zrobiła troszeczkę na to moda. Popularność tego ciągle idzie w górę. To dobrze, bo naszą misją jest propagowanie tego sportu, jakim jest kolarstwo, także się cieszymy, że ludzie jeżdżą.
2: Dodatkowo zachęta do takiej aktywności, która sprawia przyjemność i jest szansa, że po prostu jak ktoś już łapnie tego bakcyla, to przy tej aktywności zostanie na dłużej.
0: Mamy taką nadzieję.
2: To powiedzmy panowie, co trzeba zrobić, żeby do waszej imprezy dołączyć?
1: Tak naprawdę wystarczy kilka prostych kliknięć, wejść na stronę hardygravel.cc i wybrać odpowiedni dystans i się zapisać.
2: Później przyjeżdżamy w dniu zawodów i wszystko odbywa się już na miejscu. Organizatorzy kierują krok po kroku.
1: Tak, w zasadzie jeszcze przed samym wyścigiem wysyłamy komunikat startowy z informacjami kluczowymi na odprawie technicznej i część informacji z komunikatu startowego są powielane, część doprecyzowywane. Odbierają pakiety startowe, w których są różne rzeczy.
2: Różne rzeczy, tak.
1: Ciekawe rzeczy, na pewno przydatne rzeczy i mogą startować.
2: Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, ilu zawodników udaje się zgromadzić na takiej jednej imprezie?
1: Nasza pierwsza edycja zgromadziła 90 zawodników, co naszym zdaniem było bardzo dobrym startem. Tak jak mówiłem, jest bardzo duża ilość zawodów gravelowych w ciągu roku w Polsce.
2: To jest też takie trochę budowanie sobie marki, prawda?
1: Tak. W tym roku ponad 150 zawodników.
2: Ponad 150 osób na trasach. Okay.
1: Natomiast na tych największych imprezach w Polsce gromadzone są populacje rzędu 800 zawodników.
2: Ale to też jest kwestia tego, że tamte imprezy być może dłużej są na rynku?
1: To raz, a dwa, że no, tutaj mówimy akurat o imprezie odbywającej się na Mazowszu, no, gdzie jest duże zaplecze kolarskie, no i duża aglomeracja w postaci samej Warszawy.
2: Pominęliśmy coś?
0: Niech wszyscy zabierają zestawy naprawcze do opon.
2: To się może przydać rzeczywiście, jakiś korzeń, jakieś tak, kamienie, prawda?
0: Tak. Lepiej mieć naprawioną oponę w środku lasu, niż ze środka lasu prowadzić rower przez 20 km.
1: No i przede wszystkim znać się na tym, jak wymienić tą dętkę.
2: Ultramaraton Hardy Gravel Noc Kupały potrwa od 12 do 14 czerwca. Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej o imprezie piszemy na tarnów.sk.pl. W ciągu 3 lat ma zmienić przyszłość Tarnowa. Magistrat zainaugurował projekt Idea Tarnów, który obejmuje 12 działań mających poprawić jakość życia mieszkańców. Szef samorządu Jakub Kwaśny podkreśla, że jednym z ważniejszych jest remont Pałacu Młodzieży.
3: Szwajcarsko-polski program współpracy w Tarnowie, projekt Idea Tarnów, to nie tylko zapisana w umowie część projektu, ale również taki moment, w którym spotykamy się na początku, pokazujemy stan obecny, pokazujemy Pałac Młodzieży. W odróżnieniu od innych miast nie spotykamy się w pięknej sali konferencyjnej, spotykamy się w miejscu, w którym czas się zatrzymał, w miejscu, które wymaga remontu, w miejscu, na które nigdy nie było pieniędzy, a dzięki funduszom szwajcarskim to miejsce zmieni się i ja mam ciarki, bo chciałbym, żeby w mieście była przestrzeń dla dzieciaków kreatywnych, dla dzieciaków, które chcą się rozwijać, chcą coś więcej, czegoś się nauczyć i że to miejsce wkroczy w XXI wiek. Oczywiście zaprezentowaliśmy wszystkie 12 komponentów, powołaliśmy Radę Społeczną, która będzie czuwać się nad tym projektem w duchu partycypacji społecznej i działamy dalej. Rekordowy w przypadku Tarnowa projekt, bo 80 milionów złotych takiego dofinansowania jeszcze w Tarnowie nie było. Kompleksowy projekt 12 elementów, 12 komponentów, które czynią nasze miejsce do życia lepszym. Nasz Tarnów lepszym miejscem do życia. Taka jest idea. Zresztą projekt nazywa się Idea Tarnów, idealne miejsce do życia. Jest tam 12 różnych obszarów, które chcemy w jakiś sposób dotknąć. Oczywiście najbardziej wartościowymi projektami jest przebudowa ulicy Lwowskiej od szpitala do granicy miasta, tworzenie ścieżek rowerowych, oświetlenia w tamtym miejscu i Pałac Młodzieży, ale to również szereg innych komponentów. Od cyfryzacji, edukacji, poprzez działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w budowie oświetlenia, wymianie opraw oświetleniowych czy bezpieczeństwa, w tym nowych kamer monitoringu miejskiego, czy rewitalizacja parków, Parku Kwiatkowskiego między innymi, czy Parku Piaskówka. No to są rzeczy, które tam się znalazły. Również komponent społeczny, który będzie realizował Centrum Usług Społecznych, w tym Taxi Help dla seniorów. Jest tam sporo, sporo się będzie działo. Obiecywaliśmy, że będzie

0: się działo w Tarnowie i się dzieje.
1: A jest jakiś tutaj limit czasowy, jeżeli chodzi o te środki, w jakim Tarnów musi je wykorzystać?
0: No, zgodnie z umową mamy tam najbliższe lata na to. Tu nie ma zagrożenia, ze szwajcarską precyzją te środki wydamy.
1: Bardzo krótka nazwa projektu i chyba też największa punktacja, prawda?
0: Najkrótsza nazwa projektu w Polsce i najwyższy wynik punktowy. Jestem z tego bardzo dumny, bo projekt nie przygotowywała żadna zewnętrzna firma. Projekt przygotowywali pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa i to jest projekt, który powstał oddolnie z pomysłów, które czerpaliśmy zarówno z pomysłowości, z naszych urzędników, ale także radnych, którzy zgłaszali pewne potrzeby, które były u nas na liście potrzeb do załatwienia, czy rad osiedli. Jak uczynimy z Tarnowa miejsce idealne do życia, to wierzę, że do miejsca idealnego będą płynąć nowi mieszkańcy.
2: A ja dodam, że Tarnów ma do wydania ponad 80 milionów złotych.
3: SK Tarnów.
2: Młodzi wokaliści mogą pokazać swój talent. Ruszyła 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Przesłuchania odbędą się 10 i 11 czerwca w Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
4: Dzień dobry, Małgorzata Bauruk, jestem koordynatorem konkursu Tarnów wokalnego Tarnów ma głos. Bardzo się cieszę, bo jest bardzo duże zainteresowanie. Zgłosiło się 85 podmiotów. Mówię podmioty, dlatego że tam są już duety, więc w sumie jest 85 uczestników. No i zaczynamy już jutro, godzina 10. Pierwsza jest kategoria 1-3, czyli klasa 1 i 3, godzina 10. O godzinie 13 przesłuchania, o godzinie 13 i klasa 4-6. Chciałam również podziękować oczywiście dyrekcji Pałacu Młodzieży, że w tych warunkach, co jest remont, jednak mogliśmy przeprowadzić ten konkurs. Udało nam się, także bardzo dziękuję również. Organizatorem jest oczywiście Pałac Młodzieży, współorganizatorem jest Rada Osiedla Starówka. Cieszę się bardzo, bo patronat objął również prezydent miasta Tarnowa i mamy nadzieję, że będzie na koncercie laureatów, który będzie odbywał się w amfiteatrze. Drugi dzień przesłuchań to jest 11 czerwiec, czyli czwartek. O 10 godzinie klasy 7-8, o 13 szkoły ponadpodstawowe. No i piątek zaplanowaliśmy koncert laureatów w amfiteatrze, godzina 19. Zapraszamy bardzo gorąco, serdecznie wszystkich Państwa do amfiteatru. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda i będziemy mogli zaprezentować wszystkie te uznanione, naprawdę są bardzo uznanione, fajne dzieciaki, które bardzo fajnie śpiewają. Chcemy właśnie również ich promować, żeby mogły swoje marzenia wyśpiewać na tej scenie. Takim punktem również będzie Nikodem Liro, to jest uczestnik pracowni wokalnej dalej naszej. Chodzi, miał 10 lat, jak przyszedł do mojej pracowni, z czego się bardzo cieszę. I był właśnie, chyba 5 lat temu miał Grand Prix i teraz właśnie będzie gościem, jak gdyby specjalnym już na zakończenie. Będzie miał z tym koncert. Wiem, że nawet zainteresowanie, bo dzwonią, ludzie pytają właśnie, czy Nikodem, że jest takim znanym wokalistą młodym i cieszę się bardzo, że udało mu się, bo no dużo z mojej pracowni, nie chwaląc oczywiście, no wypłynęło trochę tych dzieciaków. Szymon Hatała, on, Nikodem Liro, Szymon Hatara, Hatała, w ogóle dużo dziewczyn, na przykład Agata Łabno, która kiedyś chodziła, jest bardzo dobrą aktorką teraz, także może nie poszły wszystkie wokalnie, ale jednak gdzieś w tym kierunku artystycznym gdzieś udało się im pójść dalej. Róży już i powiem tak, będzie tak pani Elżbieta Pięciak, prezes Stowarzyszenia Dzieci Dzieciom. Będzie pani Joanna Stępiej i Szkoła Muzyczna w Tarnowie plus absolwentka Akademii Muzycznej oraz wokalistka młoda w Tarnowie, pani Sylwia Kołodziej. Takżeśmy zorganizowali troszeczkę takie też... miała być również pani Kropiowska, ale niestety nie udało się jej po prostu zaprosić. No i cieszę się bardzo, że media również objęły. Mamy tutaj również nagrody bardzo fajne, bo nagrodą jest oprócz tego, że mamy pierwsze, drugie, trzecie miejsca Grand Prix, co jest bardzo ważne, wyróżnienia. Również będziemy mieć nagrodę właśnie pani Lidia Jaśnińska też daje co roku swoją nagrodę. Stowarzyszenie Dzieci Dzieciom również swoja nagroda. Starówka Osiedle daje swoją nagrodę. Nagrodą jest udział w koncercie Szanty, który jest bardzo fajny w sierpniu, zawsze w amfiteatrze. Tamty roku mój uczeń Patryk akurat zdobył tą nagrodę. No jest trochę tylna nominacja na Międzynarodowy Festiwal do Nowego Sącza, także trochę nagród jest.
2: Przypomnijmy, że koncert laureatów odbędzie się 12 czerwca w Amfiteatrze Letnim.
3: SK Tarnów News.
2: Można się zapisać na zajęcia pozalekcyjne. Ruszyła rekrutacja na rok 2026-27 w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Mimo planowanego remontu uczniowie będą mogli korzystać z oferty placówki. Zajęcia będą prowadzone w wybranych szkołach w mieście. O szczegółach mówi dyrektor Pałacu Młodzieży Szymon Pitek.
5: Startuje pierwszy etap rekrutacji podstawowej do naszej placówki w nowej formie, odświeżonej, przejściowej, związanej z remontem, który lada moment będziemy rozpoczynali. Wszyscy myślę, że mamy świadomość tego, iż będzie to taki

czas ekstraordynaryjny, zupełnie inny niż każdy do tej pory, z jakimi się musieliśmy borykać, ale myślę, że okoliczności, a zwłaszcza to, do jakiego miejsca po tych dwóch latach wrócimy, z nawiązką zrekompensuje te pewnie momentami trochę trudne i niewdzięczne dwa lata. Natomiast na początek chciałbym Państwu garść statystyk związanych z poprzednim etapem rekrutacji, czyli kontynuacją, przedstawić. Zadeklarowało chęć współpracy, kontynuacji z nami zajęć 1052 dzieci w 1149 formach zajęć, czyli troszkę więcej niż jedna forma zajęć statystycznie na każde z dzieci przypada. Jesteśmy stosunkowo zadowoleni z tej rekrutacji, kontynuacji. W ubiegłych latach bywała ona lepsza, natomiast znowu myślę, że ta perspektywa remontu i tego, jak pałac się odmieni, uzasadnia, tłumaczy i usprawiedliwia te statystyki. Rekrutacja podstawowa w formie elektronicznej, tak jak w zeszłym roku. Deklaracje można składać do północy do 29 czerwca poprzez system naboru, a wnioski wydrukowane i podpisane należy dostarczyć do siedziby pałacu do końca 30 czerwca. W ofercie pojawia nam się kilka nowych form zajęć. Będziemy mieli zajęcia przyrodnicze dla najmłodszych, wzornictwo i design, litery i liternictwo. Zależy mi na tym, aby troszkę tą ofertę taką inną, plastyczną utworzyć, rozbudować, ale też wprowadzamy szerszą ofertę zajęć technicznych. Będziemy mieli elektronikę, stolarstwo, modele z papieru, czy renowacje i budowę zabawek. Myślę, że ta oferta, która cały czas myślę, że będzie się rozszerzała, gdyż uważam, że powinniśmy sobie dać prawo do tego, aby eksperymentować i szukać tego, co najlepiej odpowiada potrzebom naszych mieszkańców, naszych wychowanków, aby tego poszukiwać stale i ciągle. Oferta jest bogatsza, tak uważam, natomiast myślę, że Państwo to rozumiecie. Ja jestem w etapie rekrutacji pracowników. Jestem głęboko przekonany, że uda mi się tych pracowników zatrudnić. Natomiast dopiero w momencie, w którym podpiszę umowę, będę mógł stwierdzić, że tak, dzieje się, ale jestem tutaj dość spokojny i przekonany. Na formy zajęć, na które nie mam pracownika, nie ogłosiłem naboru, uważam, że to jest rozsądniejsze niż w razie jakichś nieprzewidzianych okoliczności, wie Pani, wykonywać sto kilkadziesiąt trudnych telefonów i tłumaczyć rodzicom, dlaczego zapisali dziecko na jakieś zajęcia, a tych zajęć nie ma. Więc wolę to w drugą stronę zrealizować. Właśnie nie będzie zajęć z ceramiki. Nie będzie. Zmienia się ich postać, ich forma. No wiecie Państwo, jeżeli mam zajęcia związane z ceramiką i pracą w glinie i u siebie w placówce mam warunki do tego, żeby, przepraszam, prowadzić zajęcia dość takie inwazyjne w zakresie czystości, a w szkole, która mnie gości i dyrektor tej placówki wskazuje mi, że jednak zależy mu na tym, żebyśmy ze sobą żyli w zgodzie i sobie nie utrudniali wzajemnie tego funkcjonowania, no to dla mnie to jest normalne i naturalne, że ta forma zajęć musi się zmienić na taki, który jest mniej inwazyjny. I w porozumieniu z nauczycielem, który zajęcia ceramiki prowadzi, uzgodniliśmy nową, alternatywną formę tych zajęć, tak aby one nie kolidowały z pracą szkoły. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w placówce, w Pałacu Młodzieży mamy salę do wyłącznego użytku, a w szkołach do godzin wczesno-popołudniowych uczą się dzieci, popołudniami wchodzimy my na zajęcia, tak? A w kolejnym dniu znowu tam są dzieci, więc taka formuła wymaga jednak jakichś kompromisów z naszej strony i szukania tych form, które są, właśnie jak powiedziałem, niekolizyjne z normalnym funkcjonowaniem szkoły, która nas gości. Pomysł na te zajęcia pojawił się w trakcie mojej rozmowy z nauczycielem, który je będzie prowadził. Może to jest przejaw jakiejś takiej mojej tęsknoty za młodością, gdzie człowiek brał i te zabawki rozbierał na części, patrzył, co jest w środku, ale wydaje mi się, że też mając na uwadze moje doświadczenia wcześniejsze jako nauczyciela, chociaż już w zawodzie nie pracuję do jakiegoś czasu, to te kompetencje manualne wśród dzieci są niezmiernie ważne i niestety coraz słabsze. A wydaje mi się, że taka forma zajęć, w której dzieciaki mogą też jak gdyby sięgnąć do jakiegoś obiektu, może nie zabytkowego, ale nazwijmy to vintage, prawda, czy jakiegoś takiego klasycznego, no jest ciekawa. To jest coś, co moim zdaniem da te kompetencje wymierne właśnie, czyli ta mała motoryka, sprawność manualna, ale też jakaś prosta konstrukcja, budowanie tych elementów, też jakieś głębsze na osobnej płaszczyźnie, jakaś niść porozumienia ze starszym pokoleniem, tak, bo jeżeli dzieciaki będą pracowały bawiły się, przygotowały jakieś zabawki, z którymi kontakt mieli ich rodzice, to daje moim zdaniem jakieś doświadczenie, jakąś wspólnotę myśli, z którą dzieci i rodzice myślę, że będą korzystali. Jestem przekonany, że w momencie, w którym rodzice mieszkający w okolicach szkół, do których ich dzieci urzeszczają na zajęcia,

0: zajęcia zobaczą, że ta oferta de facto w szkole, do której dzieci uczęszczają, jest dużo bogatsza, to ta rekrutacja się wyjątkowo dobrze powiedzie.
1: Ile osób zrezygnowało z pracy?
0: Kilka. Tak. Wiecie Państwo, jeden nauczyciel mi powiedział, że zrezygnuje z pracy, ale nie dał mi dokumentu. Więc ja gdyby nie powiem Państwu, jaka to jest forma, no bo to jest dla mnie informacja, która nie jest... Dwie osoby, które pracują w bibliotece, a ja bibliotekę zawieszam, tak? Nauczyciel fotografii oraz nauczycielka, która prowadziła kilka różnych form. I jest jeszcze jedna osoba, która zadeklarowała chęć przejścia na emeryturę, natomiast nie złożyła mi żadnych dokumentów. No i Państwo wybaczcie, ale ja nie będę mówić, jaka to jest forma, póki nie mam gdzieś tam rzeczy na papierze. Życie mi nauczyło, że dopiero kiedy mam dokument podpisany na biurku, to wtedy to jest no coś, co wchodzi w obieg. Dostęp dla uczniów tarnowskich szkół. To jest wymóg formalny, który jest zawarty w prawie oświatowym. Ja nie mogę działać wbrew prawu i jeżeli ustawodawca przewidział, że w pierwszej kolejności przyjmujemy dzieciaki, które mieszkają na terenie miasta, bo uczęszczają do tarnowskich szkół, no to jak gdyby ja z tym nic nie zrobię, tak? Takie jest prawo, ja je wdrażam. Natomiast znowu dalej, Pałac Młodzieży jest placówką oświatową funkcjonującą w ramach systemu oświaty, co oznacza, że zajęcia są bezpłatne i tutaj nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni. Zmieni się to, że będziemy mieli bardzo funkcjonalne, nowoczesne wnętrze, bardzo bogatą, różnorodną ofertę. Uzupełnimy ją o te zakresy, których nie mamy. Zwłaszcza mi bardzo zależy na uzupełnieniu, rozbudowaniu tej oferty o zajęcia naukowo-techniczne. Bo to jest coś, czego przy wielkim bogactwie form plastycznych, artystycznych czy kulturalnych, które występują, no to jednak chciałbym tą nogę twardą, wymierną, liczbową wręcz wzmacniać. Uważam, że to jest bardzo ważne w kontekście, jakie wyzwania niesie nam współczesność. I też pod tym kątem przygotowywaliśmy projekt do Funduszy Szwajcarskich, bo zdiagnozowaliśmy takie potrzeby wśród mieszkańców miasta, ale też szerzej w społeczeństwie. Zmieni się na pewno to, że będziemy pracowali w większym wymiarze godzin. Dla mnie sytuacja, w której inwestujemy w obiekt powiedzmy 25 milionów, a on de facto funkcjonuje przez 3 czy 4 godziny na dobę, jest skrajnym marnotrawstwem środków publicznych. Dlatego będziemy działali może nie całą dobę, ale prawie że na okrągło. Bardzo będę chciał gościć w murach placówki w godzinach dopołudniowych właśnie szkoły, bo to bogate zaplecze dydaktyczne, techniczne, naukowe, którym będziemy dysponowali, nie może się marnować. Łatwiej jest doposażyć w bardzo jeszcze bogatą, fajną infrastrukturę, jedną przestrzeń i zapraszać tutaj tarnowskie szkoły, tak aby mogły realizować tego typu zajęcia, tego typu formy, które są niemożliwe w ich placówkach. I taki jest pomysł, aby te środki, które zainwestujemy w pałac, promieniowały i oddziaływały właśnie szerzej na pozostałe placówki, czy w ogóle może instytucje w mieście. A popołudniami oczywiście zajęcia tak jak do tej pory dla naszych wychowanków. Jako placówka oświatowa nie mogę prowadzić zajęć dla nikogo innego niż uczestników systemu oświaty, czyli dzieci i młodzież do ukończenia szkoły średniej, natomiast mogę udostępniać moje przestrzenie. Komercyjnie bądź nie. I w tym charakterze właśnie chcę zapraszać do korzystania z oferty pałaców, na przykład seniorów.
2: SK Tarnów.
3: Ale przygotowania do nowego roku szkolnego to nie jedyne działania prowadzone obecnie przez Pałac Młodzieży. 9 czerwca odbyły się specjalne warsztaty plastyczne poświęcone postaci tarnowskiego artysty Mariana Kołodziejczyka. Jak podkreśla dyrektor Szymon Pitek, była to postać szczególnie ważna dla historii placówki. Tymczasem wnuk artysty zapowiada już kolejne wydarzenie związane z upamiętnieniem jego twórczości.
0: Cieszy mnie, że w tych okolicznościach związanych z remontem, gdzie wyzwania logistyczne szeroko się przed nami otwierają, jednak udaje nam się wejść w aktywność, wesprzeć piękną ideę, z którą wnuk pana Mariana Kołodziejczyka do nas się zwrócił. Pan Marian Kołodziejczyk był nauczycielem plastyki w Pałacu Młodzieży przez 25 lat. W tym roku przypada setna rocznica jego urodzin i tytułem tego włączyliśmy się w obchody tej setnej rocznicy.
4: Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że dyrekcja Pałacu Młodzieży tak mile odpowiedziała na tutaj moje przyjście i również z tą inicjatywą wystąpiła, aby takie warsztaty graficzne, tematycznie związane również z moim dziadkiem Marianem Kołodziejczykiem zrobić, a setna rocznica urodzin to również wystawa jubileuszowa, która odbędzie się w Galerii Sztuki Hortar w Tarnowie, dokładnie w setną rocznicę urodzin, czyli 2 lipca o godzinie 17:00 i na tej wystawie będzie można, ona będzie tematyczna, tematem będzie Tarnów i okolica, zatem będzie można zobaczyć pracę dziadka

zarówno graficzne, jak drzeworyty, linoryty i gipsoryty, a także malarstwo olejne, akwarelowe, szkice, a także projekty graficzne, choćby loga niegdyś wykonywane tutaj dla Pałacu Młodzieży, logotypy, czy inne związane również na przykład z 350-leciem miasta Tarnowa, prawda? Ekslibris dla miasta Tarnowa wtedy powstał, czy znak graficzny, który był umieszczany przy okazji ówczesnych wydarzeń. Jeszcze może parę słów o sobie, bo się nie przedstawiłem. Albert Kołodziejczyk jestem. Jestem z wykształcenia historykiem, obecnie doktorantem w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Na co dzień zajmuję się czasami nowożytnymi, genealogią i heraldyką szlachty i mieszczaństwa polskiego. No a z racji tych naturalnych zainteresowań historycznych, no to również życie i twórczość mojego dziadka bardzo mnie tutaj zajmują i interesują. No a także kompetencje, żeby opracować te jego zbiory, tę spuściznę artystyczną i choćby zorganizować tutaj w Pałacu Młodzieży, potem w Galerii Sztuki Hortar takie wydarzenia. Również w czasopiśmie Głos Plastyków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego ukaże się artykuł na temat dziadka z reprodukcjami jego prac. W planach jest publikacja, chociaż oczywiście tutaj czy ona wyjdzie, to okaże się, czy finansowe tutaj kwestie na to pozwolą. A co do jeszcze może wystawy jubileuszowej, no to cieszę się, że zainteresowanie miasta i innych instytucji tutaj wystąpiło, bo patronat nad wystawą objął prezydent miasta Tarnowa, pan Jakub Kwaśny, pan dyrektor Pałacu Młodzieży, pan Szymon Pitek i inne instytucje tarnowskie, jak Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Co o dziadku? Były dyrektor, pan Franciszek Pulic, wspominał o nim na przykład, że był tytanem pracy, że Pałac Młodzieży był dla niego również w pewien sposób drugim domem, bo tutaj bardzo dużo spędzał czasu, wykonywał wszelkie oprawy plastyczne dla wydarzeń, spektakli. Został zatrudniony tutaj w Pałacu Młodzieży w 1960 roku i był kierownikiem pracowni plastycznej, jako że był wykształcony na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki i dyplom bronił u profesora Konrada Zrzednickiego, więc

0: że wprowadzał tą grafikę, również malarstwo. W pracowni co roku uczestniczyło ponad setka dzieci i były organizowane wystawy oraz pracownia słynęła również z tego, że przynosiła pałacowi po prostu wiele osiągnięć w konkursach, czy to regionalnych, czy ogólnopolskich, a nawet zagranicznych. Pracował tutaj do 1984 jako prowadząc pracownię, potem jeszcze był zatrudniany do prowadzenia galerii tutaj pałacowej. Jeszcze z takiego życiorysu, żeby Państwo mniej więcej widzieli, pan Marian Kołodziejczyk urodził się w Ochabach na Śląsku w 1926 roku, chociaż jego rodzina pochodziła z Małopolski, z takich podkrakowskich wsi Rudawa, prawda, i okolice. Natomiast po II wojnie światowej został przyjęty właśnie do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Krakowie, przemianowanej potem na Akademię Sztuk Plastycznych, potem Akademię Sztuk Pięknych, i tam w 1953 ukończył studia właśnie w pracowni profesora Konrada Zrzednickiego i został zatrudniony w zespole pieśni i tańca Krakowiacy na początku, w 1953 roku. Zresztą zespół założył jego wuj Władysław Sierpowski, też zasłużona postać dla kultury i spółdzielczości przed wojną w Lwowie, a po wojnie w Krakowie. No i w 1956 ożenił się tutaj w Tarnowie, pracował jeszcze w Krakowiakach przez parę lat, natomiast w 1959 roku został zatrudniony w Domu Kultury Marienstadt przy ulicy Warińskiego i w 1960 tutaj w Pałacu Młodzieży. Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków, tutaj w Tarnowie, w oddziale tarnowskim działał, więc współtworzył również to środowisko tarnowskich artystów, wystawiając regularnie podczas sezonowych wystaw oddziałowych, objazdowych.
1: Przypomnijmy, że jubileuszowa wystawa Mariana Kołodziejczyka odbędzie się w Tarnowskiej Galerii Sztuki Hortar już 2 lipca.

0: Reklama.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.